za co ci stajniasz, ludzie, dziakujemy, knieże światy wódcy, wszechomocny, wieczny Bożo. Przecież ty si jutro nepotaństwa dokonał, z tym zasy wszystkim, kotry se

Madelmössa. Smilny Boże, gdzież umorzone lutwy swojej lubości a swiery, cierpienie Twojego Syna

o nocnych psach je nam zaspiewała Uta Mirčinková. Każdy chce być przy niej, co się za tutym hesłom koła przeradzi nam niedom śpiewaka Kristin Muszto. Melodiju je se Zuzan Hymplová z Górkojc umysliwa, a tekst je napisała Bianca Vencena. Toto pak słyszymy najnowszy śpiew, kiedy wam serbski hudźbnik rady na swiedzeniach, narodninach a wiezo na kwasach zaudzi, Frank Wesela, Lubosz Midasz. Tekst je zbiera Jewy Marie Czornakec.

Dale dzieje z dalszym nowym serbskim spiewom, kiedy sme loni Drežanach pola Andriasa Goldmana narawali. Nie boj so, Maria Matzena nam spiew zaspiewa na tekst Josefa Donata. A też dalszy interpretiem nowym zawiesće znate dr. Taste. Hačwe šunowe haslowe na kwasach, albo wieso na wiesnych swiedzeniach. Šudže tam postara so vunstajnevo dobru naladu. Po 10 letach je so serbski rozvoz loni zaso raz z ním do studia podal. Na melodiju Mirčina Veclicha a text Jakuba Vočerja je nastav spiv Sun.

skupina Janka Hanka tobie kiście dopokazała, że możesz też jacore style do jednego spiewa spakować. A nietko mam za was Michaelu Melcorovu.

Sjatku do Punjelu je po tradiciji dzień mynu w Niemskiej. Po całym kraju je niedźe 600 posta historyckich a modernniejszych mynów otevrene. Tež w Hornej Łužice wobladać możecie sejdźenca na przykład wodowy myn w Barcze w Malešanskej gminie. Tam pokazaja historycką mynsku techniku. Tež myn Wietnik w Wuze je otevrene z wiedzeniami hudźbu a pieczeniom chleba. W Niemcach możecie się tam niszy myn wobladać, też tam maja wiedzenia, a miest ujim w ustajeńcu nuklo. Krabatowy myn w Czornym Grumcu są też w obdzieli z kulturnym programom lajskich skupinów a regionalnymi kościenkami. Nimo to w regionie podla ste Remiesnijski muzej w starym mynie w Zagorju, Zagar pola Kruszwice, a tak mianowany Niebieski myn w Wielecinie. A we Vazu, we domie Zelaria a Smolaria, tam maja w osobitu w ustajencu vo mynach przy małej Sprewi, a tutaj je dženca po slini kroč voterena.

Nabožne wusowanie dżęca 12 žany nimamy, smy šak rano hižo putniske kemše wusowali. A tu iš svišimy nietko, abo mamo nietko kvile za jeden z tych hitov z oratoria na lečo.

Stwoba Boža, templo sjate z oratoria nalječo tobie. Haj vedro dženca ne je jac nalietne, ale skere liečne ižo. Zmejeme cive džin spunco 5 a 20 do 8 a 20 stopňov, ale jedma močelo.

Joanna Kagipat, zome my z wami słyszysz żynca. Z dupienin se zabieramy w naszym tematickim pogażyńskim uszczowaniu, takie ze serskim dupienim. Co świetki mają cynić z dupienim, takie w tym burze to grono, sobie aż zmijamy na tom świetnym dniu za was Boże słowo, przynosk słyszysz o w serskiej rzece w mediach, za to sme byli na podium w dyskusji z twardk dolnoserskim gymnaziumie, a przeprosujemy was na koncert do serskiego muzea w Chyszebozu, który już burze tam ten tydzień z twardk jacer. Serski debutalbum se tam przedstawio. Jo, ale wytworisz, co my program zase z wami, lubiżysi.

Redne Domcyk jo wili namakao, a samo już o swejsku familiju ma. Synażiam, aż jo se wam naszo czoj nie spytowało, nieto rzucym szyknym łackam wam, lubi zisi, iści redne swieżyn, redne swietko na penierzele z familiu a przyjacielami.

0: Projekt Sroka używają strategii za wzmocnienie dolnośląskiej rycy, a przy tym są medie jedno ze szerzyszczu. Widzę przecież jeszcze kapacity za niemskie medie, aby transportowali serskie temy jako zgromadną towarzyszczną nastupność. Stwierdzę, są sobustatkujące przy projekcie Sroka przeprosili do kafeterii dolnośląskiego gimnazjum na Živarnicku pod motom To serskie a medie. Maria Edykowska-Winklerowa powiedział.
1: To jo przecy iści problematyski, aż mają niemskie medie szake temy za typiski serskie. Groni mi to nowak.
2: Z naszego widapak są to regionalne temy wetagi, wesebnie rycne, aber polityczne temy, że szteke nasze niemsko rycne, aber drugo rycne susedy musy wierzyć w nas. A tam są nam żinca teke się raz daje rozkładowali, aż to nie przecy tak wona przycona za dobrą powieść, ale aż musy tam niekaki zwisk do wszednego dnia byś, tam musi nieco wysebnego byś, tam musi jadne relevancję umieć, tam musi jadna cilowa kupka byś, któryś znasz nieco w samego, nieco w Serbach cytasz, ale znasz w aktualnego problema albo tematyki w regionie, a gaż to se pen pokazuje w biegu tej powieści jako nieco serskiego, albo z tym serskim związanym. Pen jo to daje, ale pen ta przycyna to jako powieść przełzesz za medie, nie toż ten serski aspekt, ale ten poszukny powieściowy aspekt, ta nowość, ta zajemność, to wesebne czojenie, albo ten emocjonalny aspekt.
1: A to płaci za szykne medie. Madlina Norbergowa jo pak z temami w telewizji spokoją.
3: Ja gledam każdy jaco aktuel, a ja begroniwa aż tam, jo se szake polepszewo. Woni cesto rozprzowi, albo cestczej, ako znasz niega w Serbach, w serskim żywieniu, w nawogach, w cerkwinnym żywieniu. W aktualność szachnen to sledniejo było aż zawożba, dostanio WCP-nys w dogronie, teke w obwotach, rucnikarstwo, gaszcu swieżenie. Oni informują co Bramborsku w Serbach.
1: Sabina Zigowa jo ideju tego zaredowania chwaliła.
4: Ja sam wiaselim, aż su te, kęcz hose, że su ta kompetentne. Ako su rozprawili nento vo svojem žele a vo tých problémach a kak ma se napríklad ja na mediova povesť prikotovaš. To je jan téma, což tak veľa tovaristvo, institúciu zajmujú, ja pak přemávo ľuží ho vidím.
1: V pódiumie sú sejželi za serský rozgłos Diana Šejcova za print médie Nový casnik a Lauzice Runčau Negajšna Sobužíva Širka Štefani Kraucojc a casnikárska piedarka domoviny z Budyšina Božena Šimanec.
5: Za mňa by to jara zajímavé ten vid zes redakciu zonič, kak redakcie bieža, to je to, što som ja zase slyšala, kak češko to jo, za nikoho, ktorý chce novinské dživo činič, dokáž majú veľa médiu a kúž
1: Ako dobry przykład za widobność Serbów we mediach ją naspomniała telewizja Lausitz w Lewezakskiej. Tam prawidłownie stajają komentary w Gernoserskiej Rycy online. Po podiumowej dyskusji są obdzielniki zbierali idee przy Ziewarnickach. Zofia Rydelowa widzi jeszcze możliwości za tradycjonalne serskie media.
6: Aby serską rycz takie więcej spechu.

0: To przeszanie, jak wiele serskiego, co my, a możemy naszym żyjszam sobudasz, gdyje serskie starysze kuszty żyjen wotekronisz. Nic jano serska riec we familii grajo rolu, ale teke rituale a zwiżenia a serski obswiet. Za chrześcijanu jo dupienie jaden prydny, ważny kszac luża do świata. A se wie, jo dało niega wiele serskich nałogu kuło okowo dupienia. Ale żinca? Co gotla se starysze żinca za dupienie swoich żiszy rozsużiju, a co gotla przytom na serskie tradicje gledaju? Ja som se rozkraniała z młodymi maszajami Nadine Adamowa, Katja Bytnerowa a Stefanie Krautzolz. Szybte su cwonki Janszolskie wysady.
1: Dokulaš moj slojek a ja ste teke dupione. A mej sme trele toż to dobre zacuše, teke dale daš. Ja som kšac po kšacu drogu sled k namakala kšerske rece a kulturje. A gaš jo se náš prietny syn narožil, sme kšele na kušte pat serske abo dvojo recne dupjenje. Tož tu vesebnosť te serske spieve a serbske cytanje, to som ja na kušte pat kšela mieš. A se vie som kšela burska chojžiš a te kmoče teke a žiel našich gostči.
2: Dokudáš som teke dupjona a som teke konfirmáciu mewa. A se myslím až ve cerkvi możesz tak wiele ważne wiece uknąć za żywienie. Na przykład masz tam te żasy kazni, tydejś na przykład zwierny byś, a nic krzatnusz, a sprzałny byś, a teka nic szpatnego w drugich lużu ulicowasz, a teka nic zawidny byś. A co myśli masz to ja wielgin, der je teka za żysi, dokulasz, co aż myje Žiši, alebo mojej geleši, buža tej dobrej duža.
3: Ja som sa rozsúžila svoju žuku dupiš, takže za mňa to bolo egentlich normálne, dokoli až ja som dupiona, a v našej familii mi to kutujeme, a za mňa je to tak, až ja nepšižo do vysáde zaviesče, pšau vysadník, ak lese gaš sa hrybrane. Ja no, až ja som si myslila, všetce ešte gile cerkvi, Bogu a svetoju, to je mi vážne bolo, ako vítanie a závisče teke, jo, ten rituál, azo so vítaj k nám, azo snaž, pičku teke, ty si preživila a nen to môže, my tebi vítaš u tej cerkvi a v tej veľkej familii, a pen, to je mi vážne bolo. Ale kak tým doniš, to nie je nic živného bolo a nic, žeš som musela gľujko přemysl, bo ješo enfach tak, až som to getuala.
0: Penjo, přiduce kšac v prigatovaniu na dupenie ogledpla faráky abo farária. Za serske dušepastorstvo jo mňa za drugim Katarína Köhlerová zagronita. Vena jo faráka v dešne žiluje a striažuje.
4: Kaž gale, co byš dupjone, abo jo go starejšie tokše, tak ku mňa přijdu a rozkraňome se v dupjenju. Co s tým zvizuju, co dupjenje veznamenijo, bok jo šípjave vyže ako ja, to groni, my dupjome máve žiši, dokoláž bok jich lubojo, kaž ešte njame gu mama groniš, abo ga vieru peznáš. Dupjone žiši pezdžej du na nábežninu a na ucpu za gerebranja a tam zgniju, co to ja byš křesčijan. Kaž dorastčane, kše byš dupjone du na kurs a rozkranjame se v tom, což viera v znameniju.

0: Also tam, żeż som była na dupieniach, pla drugich w familii, albo żeż ja som kmyć, tam są jeden tak wielkie swyszyli. Also my je szeszę nic, a szyszka to są tylko takie tuwali, a to ja, my mamy ulicę wala opery, są jeszcze mili ryje, wiatr, a tak szukno, tak wiele nie było, ale to ja było jedne swyżyń, takie jako uwitanie to, pićku pokazać się przyjaścielom, a familiu te nowe, zląg naszej familii. Ja, to są se wiegin wiasili, a pen ta druga wiec, ja takie, ja nie som mila żadną swyżbu, ja nie som, ja som fryna, a to go ja to takie było tak, taki świeżyn, to jest raz nieco ważnego, a tam trzeba taką pszałą przycynu, taką pszałą gęźbę, a to nie gdyż się, no dokóra się, nikaki burs, tak, albo tak. A zawiesz, gdyż jadę przygotuję to po tradycji, nie wiem, co to jest było po pszałej tradycji, albo Bóg wie co, ale bym zgronili, ja, ale to gieletko nie smiją mieć taką, a taką suknię, że nie byli szliwe, nie smiją to gieletko mieć, tego nie są, to jest nie mańczeskie gile, a tak pić a to so cesto dosz pokażo teke, also nic jano przy takich tradicjach, ale teke huaci szukno coś masz ma gytuwaś tym pyrożenie, a tak tam wiele ludzi, wysymnie ta starsza generacja se myśli, co mnoda mama smijo gytuwaś, a co nie smijo gytuwaś, a ja som byla na mszu z Anku, ako ściwena nie byla dupiona, a starsze są szokali, aż to się nie gotują. A takie moja starka na przykład ja gronila, sejnio, jaku doch nie bużasz chyżisz, gaż to gile jeszcze nie odupione, a takie wiece. To piczku tradycja, ja jedna wiec, ale te uskości sejskiego myślenia takie się pokażą przy takich gożbach.
1: Po dupieniu wielkie kimbary, ako swyżyn za cały wjazd, a po jano kawę pisze w kryzu familie. To se w kusztej familii hynac gotują. A jak podpieruju we familii serskie dupienie? To teke we kusztym parze rozdzielnie jo, groni Katja Bytnerowa.
2: Za nich jo to szojatno, si myslim. Weni gronie, ho, cien co coś, ale ja nie musim drast w nosisz abo?
1: Pozitivny stres jo ten cewe dobre mazeins a tykeins na kuszty pat za farario.
3: Luže cesto doma swiesze, a wet południo chyżim na kafi pisze. Wszystko ja po gerebraniu, gdyż mam wiele konfirmandów. Pen muszę po czasowym planie kalasować.

0: Ważne pożyjel przy dupieniu samym, we przedpolu, ale we gwonym po dupieniu mają kmoczy. Deje wani żeńca na miestnie starejszy jadnaś, a kmoczy koju stałnie dobre rady dasz, albo w pazorkach gronione jano wielkie dary dasz. Se wie, aż laże wety grono nieży we sreży. Za Ines Neumannoyc jo amt kmoče zvisk a nadauk za cebe živinje.
1: Also za mňa jo to nepia vicest, škaž se mi nechten pšaša pön som jada, až mogu tož ten amt gronim raz tak ukbaš. Za mňa jo to zvezane z teke zviskom k tomu kmoči koju a ja cujem sem pen južopičko sobu zagranita dokulaš minim až to materialne žinca nejo tak važne žinca jo kušte na materialnem boku veste ale to gledanje na to kšestčenske abo na viru abo spiritualne uveše jadnogo luža to jo popšavim to žoš Wiec jest żywa, aber so schmörsch wiec sie tickets nach zynisch. Ja muss ein paar Tecke gronisch. Aż w okognuszu mam jeszcze dwa kmeczyka, obiec die serskie, ale ten zwisk nie tak uski. A gaś ja pön wiszym w jednym parze, aż ta familia nie wiec sie popszawem taka szestczeńska, starysi z tej rostyla, a ja mam jano zwisk z tym nanom, a za jogo to jo ważne jano gliedajuce na to serskie, ale popszawem nic tak na to szestczeńska. Česčenské. Pönio to šiško, a na zachopienku som dariva Bibliu za Žiši a také nieco, ale som pytnula, no okej, okay, tak penie, ven se také nezajmujú za to.
2: Ako ja som byla gile, som šla k mičam, kjačam, ja som mila žasišo, a pön tam, jo, penize, ja, bo darik, abo slotkosti, to jo, bylo ta vec, ale zapšam su to byli te luži, žož sme teko hoci mieli kontakt, viele kontakta tam teke, kaž su kmyč byli, su se veci starali, ale hoci nejo nic vysemnego. Also ja viem, jano, jače to su važna vec, a pön to druge, kaž starišim, se nieco čoje, pön te kmyče su miesto te mame, abo togo nana, zagronite za to gile, v tom zmysle, a tak som teke to rozmila, also kušte pičku hynacini, tam nie znajom dokradnu tradiciu, a ja vim teke, ja som kmyč, also mi jaden veliki kmyčik, už je 22 let starijo, a tam je ten nanjok doni, vešte to je teke juristicky važne, až to je važna vec, a kaž nam se nieco čoje, pön te išti se star
1: Zum Bewa Vesaske Drastje, a für Jadnom Page eben der Druga Kmötscher Teke. Also, Tamio Jasne Bewa, als Jotos Darischem Teke Wajne, als Tekmötschoki Susaske. So wie Teke Gash Nento Pischo Nitzok Jatscham Körtku, da Snaž teke přes post, pön pšižo, pön pišom teke Vesaske Rietze. To je jasne.
3: Traditionellna Müssel zur Kmötsch Zynischma, Torneo Jinsa Wetze realisierowasch. Planas zu Kmötsche dobre Pschierschelle, aber Pschi Svöschpne. A müsse Tag a Tag zesto wie Jimmel.
4: Planjojoto, jo, darim Gugödam, napschikwat, a k Narodninam. Alle, samjojoto Wajne, dokulas, wie Jimmel müsse Tag zesto. Ja, den Kmotsch, wenn jo stare Pschierschel wettem jo, gab nio, wenn Kmotsch bö, pön Nie byste tak często widzieli. A to jest ważne za mnie. Kuszcze ma swoje żywienie, a jo zabierane. Jo, a tego dla nie widzimy sytuacji tak często.
0: Przy płynnym siedmym dniu jo mogę raz szieszko. Amt kmocze tak uponisz, jak se to myslisz. To jo teke Ines Neumannoyc nas goniła.
1: Gledajuce na te nawogi okowo jadzio to teke pićku szieszko w jadnom parze, albo poprzewem w obyma w okognuszu, dokulaż ten jadn, ten jo wygiony w użyce. A to, coś na zachopienku nie są takie tak prawie wyżywa, wynio katulski dupione, a tam muszę te kmyczy, tam k tym kmyczykam. A to nesu mi dopredka gronili, a ja musim gronić to mi teke šešku, pen kjačam, dokolaš jo tak veľa okovo, musim samo vetagi živaš, a tu jačun spivanje sobu cuniš, a mam teke druge vinovatosti. A pen se vi tak a tak ves letnih letach, ak jo Corona bova, jo to vegin šeško bova, tam jo vegin luštne bova s tým drugim, ako v blízkosti bytli, tam sme sa pen pötajm je v natúrie zmakali. Tam jo pen ten jaga nás vyšiel a ja som už od šachmiva až ven nico groni, ale za njogo jo to okej bova.
0: Vesebne vít na ten pomia mňa se starýšima, kmočami a kmočikami má se vie faráka.
2: Niekde přijdu ku mňa na rozgrona starejšie a také kmoče. Niekde slyším, až lúže se njame guhyšči kmočika dovolíš. A pením gronim, co treba južiši. Až máme cas, až se jim přiobrašujeme a vížeš, co treba ju. Mám listinu, A do Z, co mogu s kmečikom gotovaš? Napríklad C, ako chyžiš do familiove namše, abo M, do mrokavu glidaš. To nic nekoštuje, ale cujome až gromadu slušame.
0: Trebajú mode starejšie žinca z našišči WC podpiere pri spirituelnom kúpaniu svojich žiši, napríklad přes kmočo? Skeri nic, groni Stefanie Krautzholz.
5: To je přeci nadauk vysadil, jaden jo ve vysadil, a přes to debiš obvěc šone a ja teke zu to svejo k tomu přinosovaš, ab měli taku bjatstundu abo kristenlehre a žišetze namša a tak dále. To šukno nie tak ľažko, to ja viem, s personálom, s ľužimi a veca sú korúne, jo ešte však k tomu prišlo, ale to je za mňa to, což vysadá, jo celá vysadá stoj gromadu za také kúblanie tej mladé generácie.

0: Leto sa jo evangelska cerkvia uvovava vesebne leto, leto dupjenja. Co godla, rozkvadujo fararka Kylerova.
1: Luže planujo dupjenja pe jih obstojnosčach. Ale obgledujo, až niekotare familje przepasujo pšave oko gnuše, a pen nie namakajo moment, a by trebali impuls. V starych czasach nie są mogli z wezikom na drogu hyś, każ kele hyś się nie było dupione. Żyńca nie dają takie tradycje dla nas, ale nie dają nowe. Toga dla smysle lieto sa umyslili, aż pobytujemy raz ob lieto dupieńsku namszu. Lieto sa to burza 16 julia. Samy tym familiam list peslasz, których dzisi dupione nie są, a z tym ich przeprosić.
0: A znasz bużo teke hyszczy wiece serskich dupienio pedla.
2: W perysznych czasach są ludzie z nasz piczku wiece czuchliwe byli, są se wiece myśleli, co ga budu ludzie grojniejsz, ja gytują tak, ako kuż, te drugi, szukne de janak mysz, a żyńca mamy wiece cibli widno, a se myślimy, ja co tak mysz, a to gytują, a to jest mi ważne, a końc.

0: W minionych dniach wotmieso po takim Sputnik Spring Break Festival. To smy już słyszeli, a wotladaj od huczby na jewiszczu je kempingowanie wiezo też jeden wulki dziel, kotryż taki festival wuczini. Wot sredo hać do dżensniszeo su hoszczo na pokupie stanuali, to je cała kwila pecz nocu po takim.
1: Hej, na kujże patrz, Jody Bissotysz w odpowiedzi na to przyjotować, stan spanska mata a spanski myśl nie smycza poprachować, a wyzotysz w odpowiedni prowiant wódny szakon nie chciałby być.
0: Hej, nasz reporter Felix był też na festiwalu, a na kempingu aniszczu z mikrofonem popuczu. Zoso tam wybił dniu też jedne, albo tam nie piło upije, to je wiezo jasne. Felix pak je so sobotu popodniu raz serbskich hości tam opraszał, što da su dotal z cała takle jedli.
2: Ja sam jedwa toast, koktyl juszku, a na to chips, a pan szemo toast, a to dwajtek, a pan piwo.
3: To ze słodziało.
2: Hej, oj, to słodzi, to lepiej klinci, hacz to, a to lepiej słodzi, a to klinci, okay. Na górze pad.
3: Toast to klip ze marmeladu, a gdy muszę podatle za spyszną energię, a pan sam ja se peczko was klinc klepną prażenę k kurbydu.
4: Ja sam czy nieco nie jut, to już żaden apetyt nie mam.
5: Nudle? Ze spałcno fix juszku.
6: Oh, ja nie jestem echt wille jetzt. Also, ich hab Schellich hier, zwei Schnitzel. Oh.
7: In Ranne Toast, das ist Burger so, also das ist Chips haben wir hier. Wirklich, das ist Wahnsinn. Deine knusprig Sandwich, du hast wohl nicht.
8: Ja, es sind jedwa Nudle, Kobaski, Tvarosch, schon można.
0: Aj ci tam nie potajki mnie jedza, ci tam nie wiace. Mila, jak je pola tebe upadało w minionych dniach? Što je takhle kjedi se dao?
1: Šajno je z disku, do katrež moš hocu vodu kipnič, přemýšec a hotovo. Svodžalo to nie, ale vo to šak nenžo.
0: Aj to môžu si predstaviť. Když hač do noci svečíš ráno, zaso kytro zále stavaš a je čopvo, to môžu si predstaviť, zo zcela tak lohke nie, si svoje jedine čase práve zaradovač. Po příchodném spěvě zoniče potom, kotre taktiky serbsce v opetuario, ladajo na jič při festivalu Maja.

0: Hej, wie so, bitte schon troschku provisoriske, a ta mea nebischan luxusue Exemplar na Instagramie, možeče se wobrazy k tomu wobladać, wieselo pak pšiuše meachu.
1: Jedna czy poru rejo wasze goło wokoło mieje, a holce schodzisz w ubyczołachu, Damian Matek z Waska są na końcu przesadzi, aby jako miejski kraj wyzojara zbożony.
2: Zobaczcie, że w tym momencie jara dżakone, prędny raz, jak te mieje metrę na szputniku, jara w spolszczynie o sami, a ja z tej jara weso, że se te jema, że salino, jeno reku borywać moza waszych.
0: Hej, tak są un podżakowa, a tyś to jeszcze ludzi, by se to wobladało nic wiernomila, wszako se tyś tam była.
1: Hej, woprodże bez toho, żeby byś u wulce za to wabili, by so byłeś po kempingowaniszczu dale powiedała, kajś serbski byłeś funkt tu we Wóżice, a cak? Tam by niedzie 100 ludzi namiestnie, Serbia z Wotrowa, z Gonec, z Komorowa, wszyscy tam byś u.
2: Te Wotrowskie, Radworskie, szajne studzie, jo, jo, mamy wszyscy samse tradycje, muszą się Serbia, muszą Romany zmuszymy, spieczylne miasto było.
1: Ale też Niemcy hoszczo festiwala, gdyż tam nimo dziesiu albo podla stanowachu, so serbam przystupisiu, so informowachu, subu placachu, a se serbsku hudźbu lubić dachu.
2: Chcę tak pokazać, że mamy einfach jako Serbia jara krasne tradycje, a jara wyle zmysa da, ty tak jeszcze czynić. Wyle ich to zajmuje, wyle ich to ty nuci, tak jeszcze dalej czynić. A se mutten, jo, dżens hat na zabawczach czynili smu, same jara wyle ryka.
0: Hej, totla klinči nimale za tym, zo moho so meje metanje na Sputnik Springback Festivalu tež z tradíciu stač.

0: Jedna z ważnych skupinów tutaj smera je The Cure.
1: A Birnie, što mi jest tym stary knieża byli, oni są zasonaturie sreć Julia na przykład w Berlinie.
0: Hej, Anetko, je pola nas słyszyć.

0: Hej, što nas me poprachovač, so by so tutelečo porene radio?
1: Navie so zatkula bič čura po srbský sach.
0: Prawie, co nie jest opala nas 10 wsów przyzwiła, to są radwo, woczro, ralbice, woklice, panczice kuku, kruścice kulu, niebelczice, rożant a koniecy.
1: Haj, to jest dość na dość, naże pak nie możemy pola szitkich rad, to dla prajmy wam psichonu bądźlu, gdy będziemy dzie rad.
0: Dalsze regule szak znajecie, ważne jest, że macie dwie rajniści z fiszkami a taflemi, swycu, milinu a dobru nadadu.
1: Prena stacja beach volleyballuje tury, je za nic ani miesac, potom dzie za solus.
2: Ach, Kala, że masz tydzień cały czas przedziudziony. Dzień cały pundziela, to dała wizę jenoś.
3: Zatkula beach.

0: Zadkula.
1: Šropjec.
2: Cały koncert tydzień świeca o budyżynie budyżskie nalecze. Piatko oczekuje was hudobne skupiny kajś Jolly Jumper albo też The Admirals. Od na podziewczych hadżo wieczo 10 wystupi na miasłych wikach tej skupina Janka Hanka. Sobotu 12 so budyżskie nalecze potem oficjalne wotory, a to z programem Prynie Serbskiej Kulturnej Brigady pod nawodom Judith Kubicec. Sobotu oczekuje was potem najszelakoryjsze kulturne a hudobne skupiny. Medzilu smyczy se potem na skupinu Pop Zoben Weselic, oni raja od na pośrednich na wolnym torszczu. Sredu zají so nysłowy filmowy festiwal. Serbskie filmy możecie si piatka od wieczor 7 w Gametnym domie w obladać. Tuž nie jeszcze dość naletnich zynków słyszał, albo jest na czpiecejne oratoria na lecza skomdził, tun ma szansu si niedzielu do panczic kukuła dojeć, a to tam nakwatać. Kło Lipa przeproszuje mianujcy na swój naletni koncert, który zapocznie się na półsztyrych w kloszczowskiej zarodzie. Mimo wórysku z oratoria na lecza smiecze się też na zynki dorostłego kura Lipki, a butowskiego żynskiego kura z Lubina Weselicz. W odcjoch zmienia na kloszczowskiej zarodzie też kowie atykan sprzyjotowane. Zastup na naletni koncert kora Lipy je darmotny. Sobotu 6.6. hudzitaj Helena Brezan-Heduszczyna a Jan Brezan-Heduszka zromadnie na kulturnej zarodzie SLA. Dłot na po 8. hadżo wiecio 9. smyczy się na serbskie, niemskie a jędzickie popoły spiły a balady wieselić. Zastup do kulturnej zarody je darmotny. Młodziński klub w Niebelcicach przeproszuje na wiosny swiedzień, który się odmieje od piatka 12. hadż do niedzielę 14. junia. Zají so piatk wieczor z disku Inkluzje, wokoło 21 hodin oczekuje was potom miestu im karaoke. Zastup budzie tam 3 eura.
0: Zadkula.
1: Tu, sym doma.

0: Müssen wir denn sagen, dass durch das Festival Sputnik Spring Break zwischeli. Na tutem so zwierchaschit go wo go hut bewerchi, dolla dauert dich Festivale druo rasu.
1: Da knappschi kort wort mehr so wot jutsi scho donegele, na nüssowe filmowe Festival.
0: Nüssowe Festival sapschia filme se tschüsske, polske, geistisch, nimske. Filme pokazaja mi jest drugim w Żytawie, byłej wodzie gajszczyś w serbskiej stolicy w Budyśinie.
1: Pokazaja niekak 100 filmów, na przykład rejne filmy, dokumentacje, a krótko filmy w niemskiej, polskiej a czeskiej ryczy.
0: Dale poskiczuje open air kino, partie, koncerty a workshopy, balakotrystyja filma produkcja, tak mianowane storytelling, aber też międzynarodne zromadne dzieło w Sredziszu.
1: Na filmowym festiwalu namakamy też w kamiennym domie w Budyśinie szelakowe poskitki pod hesłom Woda a Wizje.
0: To są filmy ze serbskim fokusem, gdzie o serbską kulturę, strukturę zmieniu w Łużicach a technologię przychoda.
1: Kto zajmuje, może so rady na internetnej stronie nicefilmfestival.net informować.
2: Dobry wieczór, Radio Zatkula! A tu śpiewa za was Michał Cyś.

0: Jadka sobotu by w Budyšinie promi popuču, okiedy bym przydać, to są jenoś insiderowie wiedzieli.
1: Mario Testino je fotograf a poprawom znaty za to, że fotografuje a fotografuje świeczo znatych ludzi, na przykład Kate Moss albo Lady Diana, a je wiele hizo za magazina i Vogue a Vanity Fair fotografował. Niektóre firmy pak z nim nakwilnie dziewali niesu, jakież je swojemu w umieczowanie umeczowało niezłożywanie, to by we czasu Me Too chybania.
0: Czasopis Zeit opisuje jego jako najuznamniejszego nadczasnego fotografa.
1: W zajszych letach pak je huścisza raz szelakore narodne trasty z cywo zbyta przed kamerą mył, a przypadnie je też na serbu przyszło, je sam zadzwonił w budyskiej serbskiej kulturnej informacji.
0: A pożyszo je potom jeho team Romadze ze Ski zestajał shooting hornio, sredzno a deno serbskich trastów.
1: To šo by piatk a sobotu a to dajne v serbskim ľudom a ksamblu. Nitko so fotavuja, zotiruja a debuja so potom vozjevič, to nemôže Mario Testino hišče riec.
0: Když pak tak daleko bude, prajme vám to.

Nakuj się słończnie pchuł, kotrusz czuł, gdy się rano wodu czuł. Zaczułam się cnu, radość Boża, a dziś nadziu. Emocji jakaś tutaj życiu, co za nimi we...